Słuchaj Siri, moc dobrze me medą. Słuchaj Siri, moc dobrze me medą. Słuchaj Siri, a gdzie nie medą. Słuchaj Siri, a gdzie nie widzieli. Słuchaj Siri, a gdzie nie widzieli.

čas letí. Čas letí jako blázen. Čas letí jako bláznivý. Čas letí jako bláznivý. Čas letí jako bláznivý. Čas letí jako bláznivý.

Těšte se i na Radka Valentu. Těšte se i na Radka Valentu. Těšte se i na Radka Valentu. Těšte se i na Radka Valentu. Těšte se i na Radka Valentu.